abafana ke abathathu Shadrach, Meshach, Abednego. Uma bebhekene nesithando somlilo, amazwi abo abanobuhlakani babengabhekile kuphela ukucisheka komlilo. Kodwa babe nento ethi noma ngabe umlilo awucishwanga, kodwa umyalezo wona uyobe udlulile kwi-enemy. Awusidlule ezintweni ezinzima. Halo. Wemntanami kuhlukene ukucula icula elithi umdumise njalo enhluphekweni nokuba kuyo inhlupheko. Manje ke abo Shadrach no Meshach no Abednego, lalelani bafowethu impendulo yabo umlilo, isithando somlilo sesivutha. Ngaphambi kokuba basho la mazwi akuchapter 3 Daniel kuverse 16, kunombuzo owawukade ubuzwe inkosi ubani uNebuchadnezzar kuverse 15. Ningilalela bafowethu? Wayebuze umbuzo ke othi uNebuchadnezzar, ngumuphi lo nkulunkulu oyakunikhulula ezandleni zami na?